0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.
2: Hay una fiesta en mi casa, vengan, será muy divertido.